i twoi włosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

Poklachtiać się lubuję tlem. Najhaniczka z faniczką, poklachtiać się lubuję. Poklachtiać się lubuję tlem.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz. Ponesesz.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Humanitas. Beskidy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w serciach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

Trydynys w programie Jelem jedna sprawa trwała trydyny. Sztopery słuchania to zbijnyky, przyznawali się do bilszoho czysła prałyn. Jak to się dla nich skończyło? Posłuchajcie. Dziesiątego żółtnia 1647 roku. Sprawa Wasyla Petrowskiego i syna jego Sztefana o szabruwaniach i złodziejstwo. Przy prysutności jego mościa pana Wojciecha Bedlińskiego, Muszyńskiego starosty, zasili w ratuszu przesławny Stanisław Miecznik-Wit, ława Semoch Murzył, Tomasz Andraszek, Pitwit, Jan Pędziwiatr, Szymon Wadowita, Damian Miskowicz, Hnat Chomiak, Iwan Hromosiak, Walenty Pawłowski, Matias Czekan. A tyż konsultanty jako Łysy, Albert Piechowski, Gasparum Flisak, Andreasz Berzewicki, prysutny były sławny Kondrat Astriabski, Wit, Ferenc Krynicki, Pitwit, jego mościowe poszkodowany i wielmożny pan Marcin Olszowski i Jędrzej Bilicki z Ropy. Przed todże sud przyneseno mosiażny świcznik, co był przez Wasyla Petrowskiego zastawleny w Iwana Hromosiaka w czas minułego jarmaku. Do tego świcznika przyznał się, koli wzrył go jego mość Olszowski zo Sała Siary od Gorlic. Wziął go w ruky i z płaczem by się dułał: mij win jest, tiłą i duszą swoją to peczatuju. Przed todże sud przywodzony Wasyl Petrowski, szołty z Petrowoj, seła Makołyckoj derżały, kotry był zastawył to ćwicznik, źwidłany szto znad. Proto ćwicznik przyznał, że zastawił go i znad go, bo kupił go od Oleksoho Skurowa. Tojże Makołyckoj derżały i jawni tu w Muszyni po rynku go nosył. Tyż przyznał, że był w chyży poszkodowanego w siarach, pit neprysutnist tohoże. Pred sud załodzwanym buduczy Ilia, syn Maksyma Cycholskiego z Cychły, buduczy zwiduanym, cy znad protot zdobytok połył, że ni. Dajte na sam pered Sztefana, syna Petruskoho, w ruky katu, tot połist, bo się w nich świcznik ozwał. Tyż dobrowilni zoznał, że się zyszli z tym Sztefanom w Cychli, a win mu połił, dobrowilni przyznał się, że był na szabrach pod Gorliciami i w oczy może mu to dopowisty. Jak się od toho wymołyt i koli mene pokliczę, to budu terpił, bo ja nic do toho nie mam wece. Tot Sztefan stawleny pered cud odpowił: powiem wam, panowe, nie samiem był. Tak jest, mój panowe. I szołem nad wesołą i strity lnia zbijnyky na bezcze.

Jak Petro z Muszynkę Muszyńską drżały, już chozaby to na krępaku, a firką syn Kondrat prystał był do nas, z tyżdżę znamy chodył i płaczuczy piszą do Lwowa. To Bajus powidał, ale znamy nie był w siarach. To Dbajus była w Dmytra popiucia, w twaroszczy pidmakowyciom. Tot zamok od Janczarki i tot ćwicznyk, dale mi zbijnykę. Tot tyż dobrowilni zoznał, że w Muszyni czas to każut palyty, by się dojuczy, że to zła Muszyna dla nas. I za jedno prosił o myosertia, żeby mu garła nie brali. A i powiedział, że ja pidu zo stoliczny matych leptakił pojmaty, mając zo 600 horskich złotych i czerwony złoty. Szto to, że Ilia besidła u Stefanowy, jakiej wynułatej? Powiedz chłopę, Bosiania i Majut, że ja nie wynułatej, bo ja jem nie był tam i chcę mi duszu braty. Pred sud stawywszy się, jegomość pan Olszowski wczynył propozycję na toho Stefana prosiaczy sprawiedliwosty i powiedział, że tot z towarzystwem swoim naszli mi dwir jak nic była, zabijatych tyl. To było za osredy na czetwer pered wozdwyżynią świętego Karesta. Strilbu zabrali obleczenia, maneli, złote persteni, sim srebrnych życzok, srebro, paru mosiażnych świczników, a tyż i żeny mojej łachy. Za to proszę o ostru, sprawiedliwist. Strana przy tym wynuła tym Stefani stanuła, Petro szołty z Petrowy i z Jęczyma i poprosił o miłosierdzia dla neho, ale otrzymaty jej nie mogli. Prawo wysłuchawszy oboch stron, dekretom kazało, żeby na peresłuchania był wynułaty i postawleny. Tatże zaznał, że Jurko Ciupa Stepnika pana Wacława Potockiego wziął srebrny uzdu, Andrzej Cecholski sajdak albo tyż oprawne zdobyczy. Buduczy na peresłuchaniu Stefan był zwidłanym, kto ho naprowadził na jego mościa Liszowskiego. Tot powiedział, że ja sam i chłop z Liszczyn był, ze Złotym Bajusom, brat Bajusił. Zwidłał mnie hetman Bajus, czy jem świdom pana Małoskoho. Jem świdom, musi wiem z nimi ty, bo tam ja jem bywał z Witcią i sam. Był z nami Andrzej Cecholski, a ja z nima pierwszy raz i powiem jemu Witcioły, że mi zbijnykę świcznych dali. Otec odrzuk, smotr jak ty odale. Ale to Dilia nie był z nami. Tyż zaznał, że Bajus na Florynku naprowadził ho na tatuska, kotroho wypeczeno i wybrano, że tam służył. Dale szynom prepikany zaznał, że otec mi naprowadził nas na dwir pana Olszowskoho, besidujuczy, że tam bez mewelo dobra ziali. Co raz, drugi i trzeci powtarzał. Na koniec rzuk, na Boha żywoho prysiacham, że nianio naprowadzili, że mu tam wynułaty byli za winno w tym dworze w siarach. I kiedy my tam przyszli, wynesli towarzysze trzy policzki i Janczarku i zamok, a otec dał ho Fedorowi z Muszynkę, że to w tyliczy żółto-borodaty meszkat, a mi świcznek dali. Zwidłany panom Olszewskim, cy poszkodowaliby jego zdorowlu, powił, że tak jest, panie, ale z metia nie widzieli. Zwidłany tyż, ktoż to pobrał, powił, Andrzej Cecholski wziął zeleną szablu, maneli, persteni i dzerkało srebrne życi ze srebrnymi niszkami. Bajus ziała tłasowy kontusz złoczeny, a czerwona ładowny cias hadwabnyma sznurami witcia jest. Na cychli w Iwankowego Hryca jest szuba, kotru Cecholski dał schowaty. Dalej zaznał, że Bajus i Andrzej Cecholski besidłali, że trzeba to tu muszeno spalety.

Dale zoznał, że Bajus naprowadził na Florencina tatuska w muszyńskiej drżawi, że służył w neho, a nie zapłatił mu. I powiedział, że najdeme tam wele dobra. I wydił jem po tym Bajusa w twaroszczy. Obciął tam chłopa w ruku. O, że jest stoi, powiedział. O Maksyma Cecholskiego byliśmy na pewni. Tot Bajus perechwalał się, że byliśmy tam w potrzebie z Malikom Rostockim. Zabyliśmy dwóch pachołków muszyńskich i otec mi jeździł hen za młodu i bawił się tam. Dalsze przesłuchania prochodzili 12 żółtnia oktobra. Перед тим самим судом при присутності його мостів пана Ольшевського, Андрія Белінського, пана Прушовського і Кожанівського. Тут же Василь Петровський звідуваний ж того до того привело, що єстя підрізав рюк, женя дітя моє до того привело. Син Штефан звідуваний, це чуєш, що отець твій бесідує? Повів, же чую. Ale ty, nianiu, jest dnia sam na to dwir do siar wysłał, i to jem skorsze besiduwał i teper besiduju. Otec róg, nic dotlewy synu, nie tam ja kazał, ale gulesku, bo tam biedny dwir w siarach. Ale znasz, nianiu, kole pryszał Bajus smotrity i ty jest nas wyprawił do siar. I jak smy się wybrali, piszlizmy nad liszczyny do lisa. Wyniósł nam chłop z liszczyn istym, smotrity z żeną i z chłopcią, szwagier toho Bajusa. Żena z chłopcią piszła do omił, a win sam z nami ostał. Dali mu muszkiet, korotku liszczyczku i ruru od janczarki i polskie groszy, kotry na uchrach nie idą. Котре слова афірмував раз, другий і третій. А замок од Янчарки, коли принесено, до котрого ся старий Петровський признав, же його в трьох півтораках заставив в Тилечі. А син рюк пошкодуваному. Твої річи в ліщинах Баюсового швагра, що бешідував при присутності маковицьких шаутисів, а іменно Петра Петровського стрика винула того. Тиш Яцка Цихольського з цигулем, то ти вшитки річиш, то робив, відчовив очі бешідував. Єсмінянню казав, і що їм раз повів, і до кінця бешідую. Нашто Василь Петровський рюк, мав їм пиво з цилича. Прийшли до ня трьох, то Бајус з двома, і зачали бешідувати. Де би ту близько позбійникувати? Я їм рюк, chyba lem tam deleską, to blisko nyczneje, w kobylanci muczny zamok, a w siarach bidny dwir. To wysłuchawszy prawo na pere słuchania kazało ziaty. Zoznania starego Wasyla Petrowskiego. Будучи звідуваним, хто напровадив на його мостя Ольшовського, признав «Я їм напровадив, бо був мій винувати пан Маловський за вино 11 золотих. Був їм раз в дворі упомнутися, але під неприсутність вельможного пана». Dale zoznał, że Andrzej Cycholski pojechał na kony za seło Petrowe do Polszczy, jaką pałą zgabął to, a furman ho zaprowadził. Dale zoznał, że ja naprowadził na dwir pana Olszowskiego, Andrzeja Cycholskiego i Bajusa, a syn się zwidułał cyma z nymaity i ja jemu mu kazał. Dale zoznał, że Leśko Wardzalek z Muszynki chodyt zo zbijnykamy, ale nie Bajusowi kompanii. A syn mi ilem świcznik przyniósł, zamok od Janczarkę i ładał nyciu. Źudłany sztoho do toho pryłeło, że ich naprowadził, powił, że to lem czerez tych 11 złotych. Dalej źudłany ich to ogniom muszyni horozył, powił, że nie znam, bo jem medze zbijny kamen nie był.
Ale to Tobajus wszystko rozrablat. Najłece bały się w twaroszczy i to był w Florenci na tatusku, a Waśko rohacz z twaroszcza nyżnioho na wapeńskim. Dale zoznał zas, że win naprowadzał na dwir w siarach Bajusa, Andrija Cycholskiego i syn z nima był. Produżenia sprawy prochodyło dale 14 żołtnia oktobra. Stefan, syn, załodowany przed sudom, zoznał, że otec Wasyl Petrowski wkrał z Oleksą Bujaką z Petrowy 4 woły w susida swoho Demiana Sełczaka i zawezli ich na panknu do popa. To sam otec besidował. Dalej zoznał, że był na tatusku w Florynci. Iduczy od pana Olszowskiego, noczualizmy wszytkę nicz w robskim lisi. Na drugą nicz pryszlizmy do tatuska, sałka i waha toho pekly oba. Ciupa wziął złoty łańcuszok tomu tatuskoły. Dalej zoznał, że otec sprywił konia z Madiar już za 2 roky tomu, szto był w dział karanowy. W chyży smy chowali. Dale doznał, że Łaśko Bilański w Riunym w Szołtysk mał grosze schowany i tam ostale, szto z Gorlic nabrali. Dale doznał, że się zberali na Krzysztofa Gabołtowskiego, ale ja się zbraniał, że to mi chresny otec. Dale doznał też, że byli na Maltowskim kosteli z towarzystwem, ale toho otec przyczyną nie był. Buduczy zas na peresłuchaniu zoznał, że się od 5 roku na dwir w siarach zberał. Że mu to pan Malowski był wynułaty. Do toho zoznał, że to ślipej na oko Ilja Cycholski nie był znamy i nie śmił obraty na duszu, bo win nie je wynułaty. Dalej zoznał, że Fedor Kliszczak z Jaśkoły wkrał 3 koni Jacka Cycholskiego. Dał mi z nich huni w 3 złotych, bo mojej maty pomachał i piszał z nima do Polszczy i kole pryszał, dał mi kopu, a 4. kowalowo z Gabaldoła. Dalej zoznał, że jest muszkiet pana Olszowskiego w Hryca Jankowoho na Cychli i rusznycia tatuskoła z Florynkę od Muszyny. Był też jakiś Polak w koszele merynamy na kony. Jak ochytowski liptaczok wziął czerwoną suknię od Margiecian, wzięli ją z niego i porizali. A wszystko na Witcia zwalił, że to jego wina, besidujuczy otcze, nianio najpołyst wszystko, niania peczte. Że to pierwszy, drugi i trzeci raz powtarzał. Bo ja z tym pidu na tamto ćwit. Zoznania staroho Petrowskoho. Buduczy wziatym na peresłuchania połył, że Lembajusa był na chwarę na pana Olszowskiego, bo im na kobylanku jem nie kazał, bo tam lem muczny zamok. Dalej zoznał, że w Gabołtowi na Palunci Ferenc Oczkołyc odgrażał się na tatuska z Florynki, że ma opity od krajnie do kapiszoły do jakisoho Romana, żeby chłopił z obraty na tatuska. Mieszkał bany z Rikto Toczkołyc, a wszystko się na toho tatuska zbierał. Buduczy widuanym o korzeniowskoho od poszkodowanego, powił, że cnotliwi służył w pana Malowskiego, jako że na cnotliwoho zależyt.

to wszystko, precudom potwierdzili, że z tym merają. Kara. Prawo dekretom nakazuje, żeby Petrowskiego starego w koleso w plestyn za to, żeby najbliższe wynuwaty i był naprowadą na dwór w siarach złych ludyn. Do toho, że był synoły złoho uczynku przyczyną i rozkazował mu. A syn Stefan, że na rozboi z towarzystwem chodył i na dwór pana Olszowskiego piszał i inczych ludy oszabrował i pomiczniką był, ma byty żyłcią poczwertowanej. Ale że strony o miłosierdzia prosyły, a poszkodowany Olszowski zezwolił, żeby ich oboch żyłcią poczwertowali.

Obzeracz Przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Chneska już idę 91. odcinek naszej przyrodniczej audycji, w kotri sobie wandrujemy, ichamy, izdymy, litamy przez różne interesujące zakutyny świta. No i sme tak powiczmy w połowie serii, która tykat się nacjonalnych parków w Polsce. No i byliśmy już w paroch takich do tej pory, a chneska de was zaberu w Bieszczady. Pojechamy eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzić się, no jak możemy dodumaty się po nazwie, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do bilszosty nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbilszym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jocho obszyri nachodzić się też najbardziej na południe wysunęty punkt Polski. Jest to Werch Opołonok o wysoti 1028 metriu nad morą, jak i nachodzić się przy hranici z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzić się w hirnych, wyżnych ustrykach, no i też jeszcze trzeba dopowisty już tak na sam koniec toho wstupu, że na herbi Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkom, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historii toj czasty polskich hir, pro Bieszczady doznamy się, pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie no kluczowe w ochroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec iż czy wam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodzić się w Bieszczadzkim Parku. No nie będę pro careńsku, cywetlińsku połoninu, właśnie powiem wam prosto incze, tak żeby no zaochoczaty was do eksploracji także mniejsze znanych czasty toj to tych naszych Bieszczadiów. Zatem posłuchajmy po klasztor muzykę, a pak wertam do was z besidom.

zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tiż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, który też bywa nazywany krainą dolin. No i kiedy byśmy wędrowali po bieszczadzkich dolinach, to możemy jeszcze najść dajakie ślady do tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnyć zawalenych studni, pidmurów okrzyż, przydorożne drewa, jakie też możemy strytyty zdiczyły sady. No i też ważną częścią ochorą przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować te tereny, zatem też są wedeny w parku regularne koszynia, a też od 1993 roku wypas huculskich koni, hodowle toho zwierzęcia, które pochodzi z wschodnich Karpat, znajduje się w Wołosatym i w Tarnawi Nyżnoj. No zatem widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minutach.

Słuchate obzeracza przyrody. Chneska, wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie choronyt najwyższy czasty, polskojczasty, najwyższy partii polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku Wirżneny są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawie, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny, właśnie lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy stryty w bieszczadzkich lisach okrem buka, olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaksze jaleciu. No ale 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i do te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyże mamy bars wyniatkowe i nestriczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to ty zanimają powierzchnię w Polsce, w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pit z tysłą ochoroną. Tyż w to tym, że zachowały się to te połoniny, to pomachał dawniejsze wypas bydła przez dawniejszych mieszkańców, no to wszystko było wedene do połowy 40-sorocznych roków 20. stulecia. No i też warta dopowisty, że no mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracowniki parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem musiat pidniaty konkretne dijania. Na premier w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty, czy na cili wychranu z borściwnyką sosnowskiego, kotroho występowania były stwierdzone w okolici Tarnawy Nyżnoj. No, borściwnyk sosnowskiego to jest bardzo choroźna roślina, tyż dla zwierzęta, dla człowieka nie jest to rodynna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. No i jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnyka sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, no i żeby w ten sposób boryty się z tą rosliną. No a w okolicach Tarnawy Nyżnoj to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechaty. I powiem wam bliższe sliw pro totu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

0: I proszę was, kraśni, w obzraczu przyrody na maleńki spacer po Dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta Dolina Hirnohosanu jest to dost taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo-schodnich zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka, na terenie którego nachodyły się dawniejsze seła. Było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2 i to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury, jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i właśnie, może te tady pojechaty, może te najlepsze to autom pojechaty po powiatowi Dorozi, która jest oharnena dżerżawnymi lisami. Trzeba skrótyty w 100 posianach z wojewickiej drogi numer 896 w napriami na Muczne i pak do Tarnawy Niżnej i Chaty. No to bude 15 km. Na ostatnich 5 km to ta droga jest kus w hirszym stanie. No i dojechamy do takiej Tarnawy Niżnej i co tam budeme maty? No na premier steżku przyrodniczo historyczną steżku Tarnawa Niżna Dźwiniacz Hirnej. To ta steżka ma dołhy z 8 km. Możemy ją projty przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek, naprawdę takiej torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzi się właśnie w Tarnawi Niżni. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka po tym torfianeku i kładkę, takie ławkę mają to dołhy z 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzi się też steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołhy z 11 km. No i już trzeba tak, w wandrówku po tej steżce, no już trzeba tak dobrze zaplanować, lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, no powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 km jeszcze dalszy od Tarnawy Niżnej i też, no, kiedy będą te tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickiej kończy się asfalt i pak trzeba jechać już taką drogą, no ze mną drogą. Zatem może by to obstawione tam dla takiego, no, zwyczajnego auta, obstawione właśnie kus trudny. Ale warta, bo tam praktycznie no niczy nie jest jakich wielkich seł, jest porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, no jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. No za tym warta właśnie zamiast iść na już taką kus taką tłoczną połoninu, czy to wetlęsku, czy caryńsku połoninu, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was je mał na chneska przyrychtowane, co chciłem wam powiść pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że was jem zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okolicach, a też zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytomka!
1: No panesku, niczo, kurde, no wygatypowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

stary krok, wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękno, znak naczelny, znak dla wielu nieczytelny.

0: Żeniłbym się, bida moja.
1: Żeniłbym się, bida moja. Hej, wandrujący nożki bonat. Czardasz, szpicek i gołąbom.
0: Żeby zbyła ne.

0: Zarajte, sztosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: No Mirku, nie, co daję?

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. Do mene przyszła Hlykeryja. Nie może mi powisty, zwidowała się ona mene, na czym polihat sekret, który on wed maje publicznie wyjawyty?
1: Sekretyk? No niczym nie znam.
0: Naprawdę?
1: Tak jest.
0: Ej, skrył te się, lem nie zna te zadaty się. Rozwidaj te da jakim sposobom. Żdut lem pełnoho zobrania hosty, to gdy honwet maje wystupyty z jedną ważną riczą, ważnym objaśnieniom w odniesieniu do poruszuwania się stołu i jawlinia duchił. Boju się, czy to nie bude kińciowy zamach na to tu prawdu. Dumam, że w stanete po stronie tej prawdy, okrem toho, każda prawda prytyjat. Od teper, ona już nosiła, lem zaczęła dokoła sali tajny obchit. Każdej dami ona pojaśniowała, perekonowała, mistmy mniejuczy się z honwedą, tak jak mniejuć się dwa protyłni, te kuczy potiky. Ona horiaczkowo wela swoje diło zo znałstwom i planom. Na koniec plesnął honwet w dołoni i w sali zapanowała grobowa tysza. W jednym jej kińce za stołem ustawił się honwet, nowy Savonarola, prowidnyk, a naprotył stojał Narit. Prowodył mu krypki oboronytel w osobie panny Hlykeryi, druhoho imeny Nymfodory.
1: Moi drogi hości, besiduwał Savonarola. Uż to je widomym diłom, że każdemu stolitiu towarzyszy borba świtła i temnoty. Jednostrem linia najczastejsze wyklikuje ciłkom protyłne, nerównoległe. Kole minuły wik, neznaczeny tworiniom pozytywnosty, to nasz teperiszni wik nazywaty treba wikom prycz nowosty. Naukowa analiza wchodzi we wszystkie sfery człowieczej dumki, a do śledzeniach wydno stremlinia do poznania przyczyn różnych jawysk na świti. A jednak...
0: Heuwin z rozpuką znyzył głos.
1: Przy tym wszystkim tecze protyłny napriam. Mało ne fetyszyzm, mało ne perwisny chaos, prynosiaczy z osobą ciłką protyłny stychii, odmitujuczej pryczynowist, a buduczej się na niejaśniej osnowi. Dodumajte się, drogi hości, szto diło ide pro napriam, jaki wleje spoza Atlantyku, z Haide Civil, nowojorskoj strony. Zna też to dołhi czas, rozumy wszystkich w nas zaniaty byl lem, nerwową manią, dwychania stołu i mebly i stawlaniom riżnych doprosił. A była to, moż prawdy reczy, dokuczliwa epidemia, kotra nepodilni obniała ciły świt, ne lyszajuczy i naszoj selskoj huszy. Proto nastał zastój we wszystkich dilinach pracy, neprysutnist jej rezultatiu mała miejsce razom z nerwową loteryją hrom. Stił ze swoją nóżką stojał jak pidjudzujucza wyrocznia, a stołowej alfawet pryniósł na jedną prychodu w rodynach. Kupidon narychtuwał, po denekotrych rodynnych ochnyskach nemało zirko hopywa. Niejedna supróżeska para, posłuszna stołowym perepowidniam, peret tym lublacza się, odsunuła się od sebe. Nie wspomina ty już o riżnym nazywaniu winnych i tak dalsze. Słowom, welo zło honorobył, w nas stił, inaczej by się dujuczy, drochy hości, spirytyzm. Czas teper dopustyty świtło, rozochnaty temnotu i wyznaczyty do rochu pryczynowosty. Charyton prystanu, więc motrył po lysiach, gdy wykolują się jego stronnyky. Ale wyducza protywnej strony stojała hordo pidnosiaczy hołołku. jak marmurowa statuja, gotowa odbyte od sebe najostrzejszu striu, stojała hlka ryja i ждала kińcia na niu, jak na nadiju i pitporu skierowane były oczy zobranych.
0: Adże pryczynowist,
1: prodążował Honwet,
0: ślidu jucza, nesut heł autorami ruchu ani duchy, ani pomersze duszy, ani w kińce cygaństwa, ale przyczyną toho wszystkoho je magnetyzm.
2: To zamach, zdrada, insynuacja,
1: zachrmiło teper w kruszku. Damskie ustoczka wyzywajuczo powtoriowali słowa, krochmaleny obleczynia zaszelestili na pole borby, nastupowało zamieszania, chaos i kryk. Do nieszczęsnego prelegenta zwernuła się ciła kolumna damskich witrył. A tak był peresudzeny. Życie Honweda było zachorożone starokawalirstwem.
0: Sit rozjechnena przez chlykę ryju dopiała ciły. Damskie koliczko stanuło po jej stronie protył Honwedowy, a takie riszynia dam pit matrymonialnym z hladą było bankructwem dla Charytona.
1: Koli wojenny ohen dochodził już do wybuchu, wystąpił jeden z rycariów starej gwardyi, który przeszedł już nie jedną kampanię z damami i tak się odozwał.
0: Czy wy nie krwoliuczy protyłnyky proty myrnym besidam?
2: Tod dobry besiduje,
1: rozdali się hołosy. Teper zaczęła besidu chlykeryja.
2: Że wspomnienej magnetyzm na jenyczym inczym lem wydumkom, bere się z toho, że po pierwsze niemożliwym je, żeby magnetyzm wytworzony z róg położonych nad stołom był w syli dwychnuty stojaczej pod rukami stił tym bilsze, że róg nie pomachają ruchowy, ale protyłni dawiat stił do jego podstawy. A dalsze, choćby i był magnetyzm, to czoho jomu teper przychody dumka metaty stołom na wszystkie strony? Kole by był, to tiukby sobie swoją płcią, a de brałaby się z wnioho syła do dwychania.
1: Na lyciach okrużujących jej zasiła radist pobidy.
0: Pobywajte na hołowu, pobywajte, szeptał weteran starej gwardyi. Mi przypomnęła się borba terstynowych podolskich ptachił, bo je wykił.
2: Zaklariszyt się, spir, dobry budę jeszcze raz prowesty probu koło stoła.
1: Zahołosyła teper zas jedna z bojarni starej gwardyi.
0: I to ta dobry besiduje, rozeszło się po sale.
1: Obizrył się narit za stołamy, a stoliki spokojni sobie stojat w druhym pomieszczeniu, pohynajuczy się pit srebrniakami i kartami. Suwali się po nich sławetny tuzy, szelmowskie asy, peremieniali się mochuczy aduty. Słowo, partytura stworzona ze hitni z teorią Wagnera. Pobyty melodyju, rozwiązaty formusz, to by sotworyty dramatyczną muzyku.
0: Kole druga komnata poczuła, że rycz idę pro zabrania im stolikił, pidnesła upertej bunt. Kartiany pik mało hradom się nie posypali. Jednak arbitrażny sudia rycar dawnoj staryny uspokoił burju. Proponuję odłożyty seans na chodynu po północy, jak raz po weczeri, tołdy i czas duchił.
1: Brawo! Na tym teper się zakończyło. I na dneska to już bude wszystko. Na następny odcinek zapraszam, kiedy nic się nie zmieni, już w poniedziałek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.
3: Перед зим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дни, сивіють душу старе мрії, Ліниво били, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах михав, сипле снігом, сива голова, сотний раз однова, в задумі читат життя книгу.

Jest to taki wers, co strasznie ho opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomistyli. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Do indy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże, caria chrani. Jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże, chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj, to tolem synku znaj, że prawdę tma tem, lem Lemkowina, jedna. Lem.

Hej, witam, Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Sixten!
1: Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

Marysieńkę!

nasza córka potyka się o próg, przez który